0: coś nie wpadło. Poznij jedna twój właśnie pen.
1: Each hour you delay, more innocent people will be killed. Think on it.